Wakafa Aƒetɔ. Wakafa Aƒetɔ. Ne ele klalo na nukɔkɔ na subɔsubɔ kɔkɔ la be kafu Aƒetɔ. Mawu la tsɔ na ɖe ade wo agbe me. Le xɔsetɔwo ƒe tutu ɖusia vɔmegbea la yi ɖe subɔsubɔ kɔkɔ dzi. Gɔmedzedze yeye le wo agbe me. Míadzra ɖo ne míayi ɖe hadzidzi dzi. Se Aƒetɔ la ƒe yɔyɔ. Edɔkpata aɖe li ne mí katã. Se gbɔgbɔ la ƒe nyaxɔxɔ ɖe akɔ. Na nuɖuɖu sia. Egbea ɖe le yɔm fifi. Ɖe la se nyama. Afia le yɔm. Tsɔ nuɖuɖu sia na Aƒetɔ. Luʋɔ geɖewo le nu vɔ me, wole kukum. Kpe ɖe wo ŋuti esi nate nui, yeyi la va le yi kaba. Dela gblɔ na Yesu fifia be mele klalo na subɔsubɔ egbe na Aƒetɔ. Nyee nye si dɔm. Mele lɔlɔm be manye nu si le dzi be manye, mayi afi si ne dzi be mayi. Mele klalo na subɔsubɔ na wo egbe Aƒetɔ. Nyee nye si dɔm. Ne bena viviti do le mɔ dzi hã la, ekema na gbo na kfo mele klalo na subɔsubɔ Aƒetɔ.

0: praise the Lord.
1: Nye nɔkɔlo na aƒetɔ ƒe subɔsubɔ le mɔ kɔkɔtɔ dzi le mɔ gã aɖe dzi le Yesu ƒe nukɔ me. Mía ɖo to hadzilawo.

ne lelenukunu jim zɛŋmɛ la waleluya ne kegi do dziƒo ke wakafo aƒetɔ. Yehowa la dia va ni zãa me. Doa, ŋɔŋlɔ la gblɔ be ne yi bena nu gã si ke mi mele mɔ kpɔm na o la le diva anyi. Yehowa la diva ni zãa me. Ame ke Yehowa la diva ni na ma, ame ke Yehowa la diva ni na ma, etsɔe ne va yia. Nɔvi nyɔnu aɖe di ɖa se na mi, ale si ke Mawu ƒe amuiatɔ nu popo. Eye nyama, egã ɖe yiƒe gbɔgbɔ me, nenema nukunua dzɔe ma. Ekpɔ bena ka, elabena trɔtrɔ ŋusẽ, ŋusẽ ƒe nya ela gã ɖe me o. Eye wòahe agbe ƒe trɔtrɔ va. Zebla wo agbe ƒe trɔtrɔ le afi ya. Amen. Gblɔe kpe ɖe nutsinye. Kristo ƒe ŋusẽ wɔnuku kasim zãya me. Ela kasi o vãvã le Yesu ƒe nukɔme. Amen. Míado gbe ɖa fofo mi da kpe nɔ zãya me. Elabena wo ŋusẽ wɔnuku ƒe dɔ le dɔwɔge zãya me. Mi da kpe nɔ elabena le siami ne wo dɔ la, mi da kpe nɔ labena wo ŋusẽ la le edzi xoxo. Eye edzi aɖe nukunu ŋusẽ do afia zãya me wo tsã. Mi le gbe dom ɖa aƒetɔ bena na diva ni. Aƒetɔ mi kpe o, diva ni zãya me. Nɔ kple mi le Yesu ƒe nukɔme. Tso nu siwo katã mi le fifia si mia dzi ha la, hadzilawo, subɔlawo, ame siwo katã la wɔ dɔ ɖe le afia zãya me. Aƒetɔ se kpe ɖe wo dɔ la ŋuti. Agbexɔxɔ ƒe agbɔsɔsɔ na nɔ anyi. Agbexɔxɔ na kaka ɖe xixia dzi. Nuvɔwɔla megbedelawo woatrɔ ava gbɔ wo zãya me le Yesu ƒe nukɔme. Aƒetɔ mi le gbe dom ɖa. Ne va ɖo nukunu ƒe gbedoɖa dzi tso wo dɔ la gbɔ la, ame sia ame la xɔ nukunu. Nukunu zãya me, dzesiwo zãya me. Mebiɔ bena wò ŋkɔŋuti nakɔ. Akpe na wò mi xɔe si be le ɖo to. Le Yesu triakɔ ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Mianɔ tsitre ɖe du le si mia dzi ha. Tso míaƒe hadzigbalẽviwo me, ŋusẽ le ʋu la me, ɖe ne dzi be yeavo tso nuvɔ ƒe agba si me. Ŋusẽ le ʋu la me, ŋusẽ le ʋu la me, ɖe be yeadu edzi elabena ŋusẽ wɔ nuku le ʋua me. Ɖe le dzi be yeavo tso wo nudzodzro kple dada mea. Ŋusẽ le ʋu la me, ŋusẽ le ʋua me. Va na nukɔklɔ le Calvary elabena ŋusẽ wɔ nuku le ʋu la me. Ɖe ne dzi be yeafu tsitsitsi fuwo detsifu. Ŋusẽ le ʋu la me, ŋusẽ le ʋua me. Ɖe edzi be yeatsɔ wɔ agbe nɛ blibo elabena ŋusẽ wɔ nuku le ʋu la me. Ɖe le dzi be yeawɔ subɔsubɔ na Yesu wò fia la, ŋusẽ le ʋu la me, ŋusẽ le ʋua me. Ɖe le dzi be yeanɔ agbe gbe si agbe be yeadzi ha elabe ŋusẽ wɔ nuku le ʋu la me. Ŋusẽ le li, ŋusẽ nuku nuwɔ ŋusẽ le alevi la ƒe ʋua me. Ŋusẽ, ŋusẽ, ŋusẽ wɔ nuku le eʋu xɔasi la me.

0: Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is here tonight. We are here at the time of prayer, prayer for the nations. I want us to begin to worship the Almighty God, the King of glory, the great I am that I am. Lift up the name of the Lord. Exalt the name of the Lord.
1: Miado aƒetɔ ɖe dzi, enyi ɖeka le ŋusẽ me, nyi ɖeka le ganyenye kple ŋutikɔkɔe me. Do mawo ŋusẽ katã tɔ la ƒe ŋkɔ ɖe dzi, do nuwɔwɔ katã ƒe ŋkɔ, kafa aƒetɔ ƒe ŋkɔ. Mawu la elolo, ewɔ nu gãwo na mí, ne le teƒe ya zãya me, hena ne nukunu bubu. Mía kafa aƒetɔ la ƒe ŋkɔ. Samuel alɔfã ɖeka bla atɔ, bukpui ama atɔ. Gblɔ be donuku yeƒe nukunu dɔwɔwɔwo. Esi mi le mawo kafu zea me la, donuku mawo ƒe nukunu ŋusẽ dɔwɔwɔwo. Eye nusio be wɔ le dzi si ke sia me, ŋkeke gbã, ŋkeke ve, ŋkeke tɔ, eƒe gbã ƒe ve, ƒe ama tɔ. Fifia mi ge ɖe ƒe ama dea me. Ɖe nu si mawo wɔ la, miakafu miado yeƒe ŋkɔkɔe la ɖe dzi. Eƒe nukunu kple yeƒe ganyenye, miakafu aƒetɔ la ƒe ŋkɔ. Aƒetɔ la lolo. Miado dziƒoʋĩtɔ kple mawo la ɖe dzi. Ewɔ nu gãwo na mí. Eye zea me la, edzi awɔ nu gã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Subu aƒetɔ, tsɔ kafukafu na dziƒoʋĩtɔ la. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Miado gbe ɖa, miaxɔ nya ɖe akɔ le miaƒe ƒomewo ta. Miado gbe ɖa miaƒe ƒomewo ta. Le Hiobu ta gbãtɔ, Hiobu ta gbã, kpukpui ama de. Egblɔ bena eye ŋkeke aɖe eye mawo ƒe viwo va be woatsɔ ɖokui afia mawo. Eye satana hã le wo dome va. Miado gbe ɖa na mawo. Bena satana ƒe dɔwɔwɔ ɖe miaƒe ƒomewo me la, mawo nagblẽ, mawo nagblẽ edome, mawo natutu wo ɖa to mawo ƒe ŋusẽ me le Yesu Triakɔ ƒe ŋkɔ me. Miaƒe ƒomewo katã la woavo atso futɔ abosam ƒe be tudada nu. Woavo atso kaklã, woavo atso ɖeɖiteame nu. Nu gɔme masemase, fuléle kple eganya ƒe kuxi kple teteɖeanyi bubu si ke futɔ la tsɔ de mawo ƒe ƒomea me la, miado gbe ɖa bena to mawo ƒe ŋusẽ me, nenem ƒe abosam ƒe dɔwɔwɔ katã dome nagblẽ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Medzi bena do gbe ɖa yɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ. Míaƒe ƒomewoa woxɔ asi le mawo ƒe ŋkume. Miado gbe ɖa bena miaƒe ƒometɔwo la woakpɔ kɔkɔenyenye, fukpekpe ɖeka si na bena adzrɔ kple kuxi le ƒomeawo mea enye ɖokuitɔ dzidzi, ɖokui nudzedze. Ame sia ame dzi bena yitɔyitɔ kpoe. Miado gbe ɖa bena kɔkɔenyenye ƒe nuteƒe kpɔkpɔ vavã nanɔ miaƒe ƒomeawo me to mawo ƒe ŋusẽ dzi. Mawo ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ nazɔ le miaƒe ƒomeawo me. Eye miakpɔ kɔkɔenyenye vavã to ɖela Yesu Kristo dzi, eʋu si ke wokɔ ɖi na amegbetɔwo katã. Miado gbe ɖa na aƒetɔ mawo awɔ nu gã le miaƒe ƒomeawo me le Yesu ƒe ŋkɔ me mido gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mido gbe ɖa le. Miado gbe ɖa na amematrɔ dzimu ta. Nu si ke te xixi amegodo be tutuƒuta kpe ale dzi yinɔ enye bena amematrɔ dzime woakpɔ ɖeɖe. Nu vɔ lɔ woava fiaɖoƒea me. Vivitime ƒe ŋusẽ dome nagblẽ le woƒe agbe me. Me woava dzesi aƒetɔ. Miado gbe ɖa ame ale si nu si ke mekpɔ trɔ dzime nava fiaɖoƒea me. Mawu naka asiwo eye womasi ɖa le gbɔgbɔ la ƒe yi la nu o. Mawo ƒe ŋusẽ na kasiwo, mawo ƒe ŋusẽ na tɔwo ŋu bena mawo naʋu woƒe nuku. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta blaeve vɔ ade kpukpu wienyi be mawo na ʋu woƒe nukuwo, woƒe nukuwo na ʋu. Mawo gbana nyɔ woƒe gbɔgbɔ eye wa atrɔ ɖa tso viviti me va kekeli me. Tso viviti me ƒe ŋusẽ me va mawo gbɔ bena woaxɔ nu vɔ ƒe tsɔtsɔ ke eye zea me la woaxɔ nu vɔ ƒe tsɔtsɔ ke. Míado gbe ɖa bena nu vɔ ƒe ŋusẽ dome na gblẽ. Míado gbe ɖa bena Karvari na ɖe luʋɔ zã ya me. Yesu na ɖe luʋɔ zã ya me. Míado gbe ɖa be ŋusẽ si ne le amewo ɖe aboyo me ŋusẽ mɔ katã keke woaŋe zã ya me eye afã kaka gbɔgbɔ si ne le wo be womase mawo nya gɔme la ŋusẽ mɔ katã woana ta zã ya me. Mawo ƒe keke li aklẽ le woƒe dzime. Mawo ƒe ŋusẽ na va wo dzi le Yesu Kristo ƒe nukɔme. Míado gbe ɖa elabena ne Yesu va la xɔsetɔ vavã koe woahea dzo be zãya me la nu vɔ la natrɔ le woƒe dzime. Dzimetrɔtrɔ vavã nanɔ anyi to Mawo ƒe ŋusẽ me le Yesu ƒe nukɔme. Mido gbe ɖa le le Yesu ƒe nukɔme. Mido gbe ɖa le mase ame si nu kpekpe le. Míado gbe ɖa le míaƒe ama ɖeka dze kple ɖetugbi maɖe srɔ̃wo. Wotrɔ dzime, wotsɔ woƒe agbe na aƒetɔ fifia wova le mɔdogoetɔ ya nu. Míaxɔ nya ɖe akɔ ɖe wo ta. Míado gbe ɖa ɖe wo ta. Míayɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ le wo ta. Míabia aƒetɔ na yeƒe asidede enyame. Mawo me ƒe asidede enyame, ŋusẽ ƒe asidede enyame, ŋutikɔkɔe asidede enyame tso dziƒo ke. Samo blade vɔ ni, samo blade vɔ ni. Eye míakpɔ kpokpo ya made egblɔ bena mawo ye na srɔ̃ɖeƒe ɖoɖo le ƒomea me. Mawo la ɖo míaƒe sɔhe wani. Míado gbe ɖa agbo ne ʋu na wo. Mawo ƒe ʋɔtru ne ʋu na wo. Míado gbe ɖa mawo ƒe ŋusẽnɔwo dzi bena ka mawo ŋusẽ katã tɔ woƒe luʋɔ ƒe ɖela le yesia mea naxɔ na wo. Womakli nu o eye womayi avia ɖe dzi ma xɔsetɔ o. Mawo na le wo ɖe asi le xɔse me. Mawo ƒe amenuveve nakpe ɖe wo ŋutsi va se ɖe nuwo le Yesu ƒe nukɔme. Le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le. Le Yesia me míado gbe ɖa bena míaƒe popopo zãe me la mawo na va dzi míakpɔ. Ale be va dzi míkpɔ tsoe ne vae ne gava dzi míkpɔ egbe. Ele mía dzi kpɔ wo xo le disi ke yiwo ne va yi la me ne gba va dzi mí kpɔ yeye zã ya me. Mawo ƒe amedzidzi kpɔ ŋusẽtɔe. Mawo ƒe amedzidzi kpɔ nukunutɔe le Yesu Kristo ƒe nukɔme. Hagai tame ve. Hagai tame ve kpokpoe ni kple asieke klosalo la tɔnyi eye sika hã tɔnyi. Yehowa ye gblɔe ebena fifia ƒe exɔ ya ƒe ŋutsi kɔkɔe la lolowo tsãtɔwo. Míagblɔ be amen amen. Lakpɔ bena disike sia ƒe ŋutsi kɔkɔe la gbɔ xoxoawo ta. Yehowa ye gblɔe eye le teƒe sia la manɔ anyi kple mi le. Míado gbe ɖa be Mawo ƒe ŋusẽ na zɔzã ya me. Míado gbe ɖa tsɔ míatɔ gbɔgbɔmetɔ la da asi na aƒetɔ amisisi yeye ŋusẽ yeye eye gbegbɔgbɔ yeye ŋusẽ dɔwɔwɔ yeye nanɔa dzi. Mawo ƒe nukɔŋtsi nakɔ. Kristo naxɔ dodo ɖe dzi le subɔsubɔ sia me. Le zã ya me la míakpɔ Mawo ƒe ŋusẽ. Míakpɔ dziƒo ƒe yeye nyenye do gbe ɖa bena ɖe Mawo ƒe ŋusẽ ne zɔ. Mawo ƒe ɖeɖefia ne zɔ zã ya me. Ne zɔ wo tsãtɔ bena mawo na do ŋusẽ. Ɔsɔfo takpekpe sia ɖo anyitɔ la mawo na do ŋusẽ. Míanɔ gbɔgbɔmetɔ eye míwo kpata keke míaxɔ yayra gbɔsɔsɔ zã ya me. Mawo na dzi wo ŋutɔ tsã kpɔ nu si ne nye wo gbetoa me, nu si ne nye wo nudzɔdzɔwo. Mawo na dzi ame sia me kpɔ zã ya me le Yesu ƒe nukɔme. Le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le. Le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le. Ma se